0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

ciemność za okniem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie czas płynie wedle własnego pokrętnego widzimicie. W 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się ikoną telewizji, chociaż był tylko zlepkiem pikseli i sarkazmu, który miał nas wszystkich zastąpić. Ludzie autentycznie bali się, że ten sztuczny twór przejmie świat. A potem w 1987 roku doszło do słynnego ataku piratów telewizyjnych w Chicago, gdzie ktoś przebrany za tę cyfrową kreaturę zakłócił sygnał, serwując widzom totalny obłęd, którego nikt do dziś nie wyjaśnił. Czasem lepiej zostać przy starym, dobrym, analogowym bicie, bo technologia to tylko

Marek z Pragi nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na dosłowne poszukiwanie miejsca, w którym w końcu zaznasz spokoju. W radiu X-Vibe leci Khalid z kawałkiem Location dla Marka od stacji.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę używała prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od plastikowych zabawek, co w sumie idealnie podsumowuje hollywoodzką moralność tamtych czasów. A teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, które może nie są martwe, ale na pewno wbijają się w głowę, niczym niechciany nightmarek. Więc przyjmij Happy Sad i utwór Zanim pójdę w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek, co jest totalnym obłędem i kwintesencją hollywoodzkiego podejścia do oszczędzania na trupach. W X-Vibe serwujemy takie klimaty co noc, bo rzeczywistość zawsze przebija scenariusze, które łykasz jak młody pelikan. Lepiej nie pytaj, czy te tości wciąż mają sny, tylko daj się ponieść temu tanecznemu bitowi, który wciągnie cię głębiej niż jakakolwiek klątwa, bo teraz Enrique Iglesias, Desemer Bueno oraz Gente de Zona i ich Bailando w klimacie

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Jessica z tej strony, z Bielska-Białej. Właśnie próbuję uciszyć dzieciaki po dzisiejszym treningu, więc puszczajcie w końcu Ain't It Fun od Paramore, bo tylko to nas uleczy w tym Radio X Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Wiesz ty, co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Że w roku 1982 ekipa od filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie i mało autentyczne, co jak dla mnie jest definicją totalnego braku szacunku do zmarłych oraz niezłego budżetowego obłędu, bo kto przy zdrowych zmysłach trzyma trupy w garderobie tylko po to, żeby widz poczuł ten specyficzny dreszcz na plecach? A jednak zadziałało, bo film stał się legendą, a obsada podobno do dziś nie może spać spokojnie, więc może lepiej nie wnikać w to, na czym śpisz, gdy w Twin Vibe leci Michael Marcaggi i jego Scared to Start, bo niby strach zacząć, ale w sumie co ci zostało?

Witaj w świecie, gdzie zegar tyka zdecydowanie za głośno, a kawa dawno przestała działać. W 1986 roku pewien gość imieniem Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć w rzeczywistości był po prostu aktorem z nałożoną lateksową maską i nałożonym komputerowym filtrem, co wyglądało jak awaria prądu na sterydach. W tamtych czasach wszyscy jarali się tym cyfrowym duchem, nie wiedząc, że pod spodem pocił się zwykły człowiek w gumowym więzieniu. To czysty obłęd, jak zresztą większość naszych wspomnień z tamtej ery. Teraz w X-Vibe poleci Kaja z utworem Supermanka, żebyś mógł poczuć ten sam beat, co nasze zmatowiałe mózgi w środku nocy. Słuchaj, Kaja i Supermanka w X-Vibe.

W latach 90. firma Nintendo wypuściła wirtualną konsolę, która wywoływała u graczy regularne migreny i nudności przez swoją agresywną czerwień, stając się definicją technologii, która chce cię zabić w Nightmark. Więc zanim dostaniesz ataku epilepsji, wbijaj na luz, bo teraz Florida Georgia Line z gościnnym udziałem Nelly i ich Cruise wleci w twoje głośniki dzięki X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

xvibe.pl i xvibe.pl. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że w tym mieście nic poza neonami nie oddycha, a jednak tkwisz w fotelu, podczas gdy świat za oknem zdaje się być tylko źle wyrenderowaną teksturą z początku lat 2000, przypominając mi historię z 1999 roku, kiedy to twórcy filmu Blair Witch Project wypuścili do sieci zmyślone nekrologi swoich aktorów. Ot, i wmówić światu, że ta amatorska grupa naprawdę zniknęła w lesie, bo przecież nikt nie kocha marketingu tak bardzo jak strachcet nieznanym, a ludzie łykali ten kit jak ciepłe bułki, nie wiedząc, że to tylko sprytny bit nakręcający szaleństwo. Więc jeśli czujesz, że rzeczywistość przecieka ci przez palce, to pewnie masz rację, bo w X-Vibe serwujemy tylko to, co autentycznie psuje sen. A teraz LF System i Afraid to Feel w klimacie X-Vibe.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Let me talk to you.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z tego wyjść coś więcej niż tylko ból głowy. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji wyemitować pierwszy w historii spot wyborczy, w którym kandydat nie mówi ani słowa, a tylko wpatruje się w ciebie przez 10 sekund z wyrazem twarzy przypominającym kogoś, kto właśnie zapomniał, czy zakręcił gaz. To był totalny obłęd, bo ludzie zamiast głosować zaczęli się bać własnych telewizorów, a świat zrozumiał, że polityka to po prostu kiepski bit, do którego nikt nie chce tańczyć. W X-Vibe serwujemy teraz coś, co przynajmniej nie udaje, że jest poważne, więc słuchaj Obywatel GC i nie pytaj o Polskę w X-Vibe.

0: 2004 roku pewien dzieciak z japońskiego studia zepsuł w grze tak bardzo, że postać zyskała własną inteligencję i zaczęła mordować innych graczy. Co brzmi jak niezły nightmare dla programisty. Ale hej, przynajmniej w X-Vibe nikt cię nie skasuje, więc łap ten beat, bo zaraz wchodzi Mac Miller oraz Empire of the Sun. Z The Spins w X-Vibe.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł i sprzedawać ludziom puszki z powietrzem z hollywoodzkich wzgórz. A ludzie naprawdę to kupowali, płacąc za ten absurd jak za zboże, zupełnie jakby wciąganie smogu z Kalifornii miało ich uczynić lepszymi, co jest idealną metaforą dzisiejszego świata, gdzie marzenia sprzedaje się w opakowaniach po napojach. Więc kiedy w Nightmerk wspominasz ten odlot, zdajesz sobie sprawę, że jedyne co naprawdę masz, to ten bit dudniący w twojej głowie, bo życie to w sumie niezły żart, w którym Florida Georgia Line oraz Luke Bryan wjeżdżają na pełnej w X-Vibe z utworem This Is How.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki oddycha, kiedy śpi, co sprawia, że czuje się jak potwór, choć po prostu potrzebuje zatyczek do uszu. Skoro jesteśmy przy wchodzeniu na wysokie obroty w relacjach, wrzucamy Overdrive, utwór, który w tym przypadku oznacza prędkość, z jaką uciekniesz od tych wyrzutów sumienia. W radiu X-Vibe, Offenbach i Norma Jean Martin dla Marka od nocnego sceptyka.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu nie możesz spać, więc włączasz Night Marker, żeby sprawdzić, czy świat jeszcze całkiem nie zwariował. Pamiętasz rok 1998, kiedy wszyscy zachwycali się grą Tamagotchi, nie wiedząc, że to cyfrowe coś to tak naprawdę symulator żałoby dla dzieci. Te małe plastikowe jajka uczyły nas, że życie jest kruche, a śmierć przychodzi szybko. Wystarczy zapomnieć o nakarmieniu pikselowego stwora. Ludzie wpadali w totalny obłęd, urządzając pogrzeby swoim zabawkom, co w sumie idealnie pasuje do tego, co serwuje w X-Vibe, bo przecież wszyscy kiedyś znikniemy w otchłani cyfrowego szumu. Skoro już wiesz, że przywiązanie do plastikowych duchów to przepis na smutek, czas na trochę autentycznej melancholii. Więc teraz Robert Gauliński i O sobie samym w klimacie X-Vibe.

0: siedzisz tam pewnie z tą samą kawą, którą parzyłeś 2 godziny temu. A ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist 2 użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele okazały się za drogie i mało autentyczne. Więc ekipa przez 2 lata żyła w oparach taniej tanatologii, co tłumaczy, dlaczego ten film ma w sobie ten dziwny trupi posmak, którego nie da się zmyć żadnym detergentem. To totalny obłęd, że budżet wygrywa z szacunkiem dla zmarłych, a my potem jemy popcorn, gapiąc się na autentyczne żebra, które powinny dawno mieć święty spokój. Ale przecież w showbiznesie nikt nie spoczywa w pokoju. Więc niech ten rytm niesie cię dalej, kiedy Pitbull i Zac Brown wpadają z Can't Stop Us Now w X-Vibe.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw dostajesz Roses, a zaraz potem Mondo Men 12-inch version. Logiczne, prawda? Kwiatki, a potem jakiś koleś w wersji XXL. Przynajmniej nikt nie zarzuci nam braku rozmachu. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Sosnowca pisze wiadomość do swojej żony Bożeny, że skoro wszystko jest wszystkim, to w końcu przestanie się denerwować, że w lodówce znów zostały same puste słoiki, bo przecież brak zawartości to też jest jakaś zawartość. A ten utwór Phoenix pod tytułem Everything is Everything w radiu X-Vibe idealnie pomaga mu akceptować ten metafizyczny głód.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Dolce Vita Ryana Parisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ryan Paris wcale nie jest Włochem, tylko gościem z Londynu? To tyle, jeśli chodzi o autentyczność. A teraz lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, czyli Groove Coverage w X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Skoro czujesz się lost on you, to znaczy, że wydałeś już ostatnią kasę na one-way ticket do byle gdzie. Mądra inwestycja. Serio. Gratulacje dla Ciebie. Radio

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że życie w plastikowym wieku wymaga zmiany diety, bo przecież po coś ten utwór powstał, jako instrukcja obsługi polimerowego żołądka. Właśnie dlatego w Radiu X Vibe The Buggles The Plastic Age dla teściowej od Marka. Niech jej to w końcu przejdzie przez gardło, bo to czysty obłęd.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był How About Us zespołu Champagne w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalistka grupy Pauli Carman zaczynała karierę jako modelka? Przed nami następne hity dla pokolenia X, czyli Alp Ateşoğlu i Re. Zostań w radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X Vibe.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Krzysiek z trzeciego piętra w bloku przy ulicy Polnej znów zastawił mi wyjazd swoim gratem, więc puszczam mu ten numer, bo skoro on tak bardzo chce być super gwiazdą parkingu, niech przynajmniej porusza się w rytmie, który faktycznie brzmi jak gwiazdorzenie, a nie jak moje spóźnienie do pracy. W radiu X-Vibe leci teraz Amadeo i Moving Like a Superstar, dedykowane dla sąsiada Krzyszka od ciebie, sąsiada z naprzeciwka, który w końcu musi zrozumieć zasady parkowania. Trzymajcie się tam ciepło!

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był ABBA Song Tipsy w wykonaniu Shabuzi w X-Vibe, który swoją karierę zaczynał od pracy w branży filmowej jako operator kamery. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Genesis. Zostań z radiem X-Vibe.

po tym, jak wyśpiewali Goodbyes, wchodzimy w klimaty wspinaczkowe, bo the only way is up, gdy już wyjdziesz z piwnicy. Nie pytaj, skąd to wiem, po prostu słuchaj dalej w Radio Vibe.

0: MX Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: Co ty wiesz o zabijaniu?
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką, bez litości.

To było Flowers od Crystal Rock, Mark Kiss i Lou Vix Vibe. Czy wiesz, że założyciel tego projektu tworzy utwory w swoim domowym studio, mimo że wciąż posiada stary, rozstrojony syntezator z lat 80? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie The Beautiful South. Zostań w radiu X Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe, koniec wiadomości.

0: dostałam wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje swojej żonie ten utwór, bo kiedy w zeszły wtorek w ich bloku wyłączyli prąd, a ekipa budowlana wciąż wierciła w ścianach, to właśnie ten kawałek najlepiej oddawał ich determinację. Ot i nie poddawać się w tym niekończącym się remoncie. Skoro już muszą znosić te wibracje wiertarki przez kolejne tygodnie, to niech chociaż leci to w Radiu X Vibe. Lupe Fiasco i The Show Goes On. Od Marka dla jego cierpliwej żony. Trzymajcie się tam ciepło w tym hałasie.
1: Lay.

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Co był Till the World Ends od Britney Spears w X-Vibe? Czy wiesz, że Britney w młodości wygrała konkurs gimnastyczny, zanim stała się ikoną popu? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Przed nami Desire od Thea Austin w radiu X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Józefa z Piotrkowa Trybunalskiego, tutaj. Słuchaj, muszę spalić te wszystkie stare papiery, bo zwariuję, więc puść mi w końcu OMG Fit William od User William, zanim całkiem oszaleję w tym Radio X-Vibe.

wróciłeś do grudnia, żeby przeżyć to jeszcze raz. A teraz wskakujesz w Young Folks, bo widocznie wolisz udawać, że nie masz jeszcze 40 na karku. Żałosne, ale baw się dobrze. Radio X-Vibe.

tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

najpierw uciekasz na La Isla Bonita, żeby po chwili szukać Sun of Jamaica w tym samym biurze podróży, co ja, czyli w swojej głowie. Nie pytaj, po prostu słuchaj. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu.

To był Paro w wykonaniu Nave X-Vive. Wiedziałeś, że ten koleś zaczynał od wrzucania kawałków do sieci prosto z własnej sypialni, zanim stał się wiralem? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz Lisa Loeb. Zostań w radiu X-Vive.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość dla tego gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na skrzyżowaniu, przez co do dziś mam przed oczami twoje wgniecione nadkole i zastanawiam się, czy w końcu pojechałeś do domu, czy dalej krążysz po mieście. Więc dedykuję ci Hold On, We're Going Home od Drake'a i Magic Jordan, bo w Radiu X-Vibe wierzymy, że każdy kiedyś w końcu trafi do celu, nawet jeśli zajmuje mu to całą wieczność. Co dla ciebie od Marka?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Skoro Daylight już za nami, przygotuj się na opady gradu. Nie, żartuję. Po prostu zaraz spadną na ciebie faceci. Nie pytaj mnie dlaczego. Po prostu włącz It's Raining Men. Radio X Vibe.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Grażyna z Brudzewa tutaj. Właśnie znowu próbuję dopiąć te dekoracje na 20-lecie. Więc puść mi something kinda ooh od Girls Aloud, bo bez tego to nie będzie żadna rocznica w tym Radio X Vibe.

Club Tropicana od Wham w X5. A czy wiesz, że George Michael napisał ten hit, żeby wyśmiać wakacyjne wyjazdy, na których nikogo nie stać? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Lone Tusker, który brzmi jak kawał solidnej roboty. Zostań z radiem X5.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przysłał wiadomość, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce atakują go już nawet w snach, więc dedykuje im utwór Can't Stop Raving od Dune, bo ten natrętny spam faktycznie nie przestaje nawiedzać jego skrzynki. A w Radiu X-Vibe właśnie leci ten numer dla Marka od Marka, żeby w końcu przestały go męczyć.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Kino girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

To był Mood w wykonaniu 24K Golden i Iana Diora w X-Vibe. A wiedziałeś, że 24K Golden był w szkole podstawowej w chórze, który występował w Białym Domu? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Michael Jackson. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw pierniczasz Cake Hot i The Ocean, a potem skaczesz w przepaść z jumperem. Logika godna mojego byłego, ale hej, przynajmniej nie jest nudno. Radio X-Vibe.

był Slide w wykonaniu Calvina Harrisa, Franka Oceana i Migosów w X-Vibe. Czy wiesz, że Frank Ocean tak naprawdę nazywa się Christopher Brow i zanim stał się sławny, pisał teksty dla Justina Biebera? To następne hity dla pokolenia.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Brian z Łodzi tutaj. Pisze właśnie przemowę na ślub kumpla i mam już dość. Dajcie coś na uspokojenie. Może Patience od Guns N' Roses, bo w Radiu X Vibe przynajmniej nie muszę słuchać o miłości.

0: Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

i kasztanowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd.

Lili niby była tutaj, ale sądząc po tym, co wjeżdża teraz, to chyba poszła szukać 679 powodów, żeby zniknąć na dobre. Ale spokojnie, przynajmniej nie musisz już jej słuchać. Radio X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro Just the Way You Are to twój szczyt akceptacji, to Take Another Look jest sugestią, że jednak powinieneś przemyśleć ten życiowy błąd, albo przynajmniej zmienić okulary. Totalny obłęd w Radiu X-Vibe.

0: To był Sunroof, Nicky Jur i Daisy w X-Vibes. Wiedziałeś, że Nicky wcale nie planował kariery muzycznej i studiował marketing? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Landscape. Zostań w radiu X-Vibes.
1: Einstein, go.

0: Sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia czwartą pizzę w tym tygodniu, bo przecież right now, czyli natychmiast, muszę zjeść coś ciepłego. Co dla mnie w radiu X-Vibe zagrają Akon i Right Now na na na.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Turn Down for What, a zaraz potem błaganie o miłość w Be My Lover. Klasyczny scenariusz faceta, który najpierw robi dym na imprezie, a potem próbuje przeprosić. Żałosne, co? Radio X Vibe.

To był Kiss Me More w wykonaniu Doja Cat i Ziza, a ty jesteś Vicks Vibe. Wiedziałeś, że Ziza pracowała kiedyś w sklepie z odzieżą sportową, zanim stała się gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia Z. A teraz czas na Willa Younga. Zostań z radiem.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Drinks.
1: To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Wiesław z Płocka z tej strony. No wreszcie po tych wszystkich przebojach mam dobre wieści. Więc wrzućcie mi Give Me Everything, feat Nayer od i Pitbull Afrojack Neo Nayer, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają smentów. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Najpierw ktoś próbował Drag Me Down do piekła, a teraz smażymy popcorn radio version w mikrofalówce. Ktoś tu ewidentnie potrzebuje terapii, a nie playlisty. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo plan w pampers, co skończyło się tygodniem pracy w pełnym skupieniu i zerowymi szansami na awans. Skoro miłość do pracy bywa jednak ślepa i wymaga poświęceń, to w Radiu X-Vibe dla Marka od szefa leci The Power of Love w wykonaniu Huey Lewis and News, bo czasem tylko wielka siła uczucia uratuje nas przed totalnym zwolnieniem.

To był Lucas Suzanne Vega w X-Vibe. Wiedziałeś, że Suzanne Vega napisała ten utwór z perspektywy dziecka? Co wtedy było całkiem odważne. To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Donna Lewis. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Reniusis skutecznie udowodniła przed chwilą, że szukanie kogoś w erze przed aplikacjami randkowymi faktycznie wymagało cierpliwości. Skoro o niej mowa, w roku 1999 powstał pierwszy w pełni funkcjonalny komunikator internetowy, który skutecznie zniszczył resztki naszej prywatności i sprawił, że przesiadywanie przed monitorem stało się nową formą towarzyskiego wyobcowania. Dzisiaj wolę raczej uciec w nieco żywsze dźwięki, bo jeśli już musisz gdzieś biec, to niech to będzie przynajmniej w stronę czegoś, co warto zapamiętać. Daj sobie spokój z rozpamiętywaniem przeszłości, bo przed nami już tylko noc, w której wszystko wydaje się odrobinę prostsze. Teraz Avicii i The Nights w Radiu Ekstra.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo wreszcie po roku remontu wziął sobie do serca te słowa i zamierza kupić jej nowe życie, a konkretnie wyprowadzić ją do domku z ogródkiem na drugim końcu województwa, żeby w końcu mieć święty spokój. To jest definicja prawdziwej troski, bo kiedy artysta śpiewa o nowym życiu, to przecież dokładnie o to chodzi, żeby pozbyć się starych problemów z zasięgu wzroku. A teraz w radiu X-Vibe, Everclear, I Will Buy You a New Life, dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

dopadło Cię właśnie to przyjemne uczucie, kiedy Two Colors przywraca Loveful do łask. Choć przyznam, że oryginał był wystarczająco irytujący od i pamiętać go do końca życia. W 1996 roku ludzie naprawdę myśleli, że tak brzmi przyszłość, podczas gdy w rzeczywistości biegali w za dużych ortalionach. Skoro wracamy do czasów, gdy liczyła się tylko zabawa, czas na kawałek, który w 2009 roku skutecznie zepsuł nam każdą imprezę, serwując ten nieznośny, ale wciągający rytm. Więc teraz Black Eyed Peas i I Got a Feeling w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Good Feeling od Flowrider w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od pracy w sklepie z telefonami, zanim stał się gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Justin Timberlake. Zostań z radiem X-Vibe.

Shouse i I Won't Forget You to idealny podkład do patrzenia w sufit. Zwłaszcza, że w roku 1998 świat dowiedział się, że na islandzkim lotnisku w Keflavíku zainstalowano specjalne rzeźby, które miały przyciągać turystów, co zakrawa na wyższy poziom absurdu niż dzisiejsze próby bycia oryginalnym w sieci. Skoro już wchodzimy w ten nieco dziwny klimat, pora na odrobinę energii, która nie pozwoli Ci zapaść się w kanapę aż do rana, bo przecież po spokojnych dźwiękach zawsze przychodzi czas na solidną dawkę popowego zgiełku w Radiu X-Vibe. Teraz Pitbull oraz Kesha i Timber w Radiu X-Vibe.

słuchaj, Wacław z Torunia tutaj, ledwo dycham przy trzecim kilometrze, ale muszę w końcu usłyszeć. Linger od The Cranberries, bo inaczej nie dobiegnę. Radio X Vibe to jedyne, co mnie trzyma przy życiu w tym tempie.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Hozier właśnie skończył serwować ten swój słodki kawałek i szczerze mówiąc, po tylu dźwiękowych cukierkach przydałoby się coś na przełamanie tej mdłej słodyczy. W 1976 roku pewne disco, stało się tak wielkim szaleństwem, że ludzie zapomnieli, jak wygląda słońce. A dzisiaj w X-Vibe postanowiłem zafundować Ci powrót do tego klimatu w wersji nieco bardziej energetycznej. Skoro już wchodzimy w ten taneczny rytm, to niech Gloria Estefan pokaże, jak powinno się kręcić talią w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

To był Inni Mini w wykonaniu Sean Kingstona i Justin Biebera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bieber nauczył się grać na perkusji, gdy miał zaledwie 2 lata? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Tears for Fears i Dave Bascom. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: you can join us. We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Big Dance w utworze Dozwolone od lat 18 to dowód na to, że lata 90. miały specyficzne poczucie humoru, a my przeżyliśmy to bez szwanku. Podobnie jak świat, który w roku 1999 wpadł w panikę przed pluskwą milenijną, bojąc się, że komputery wyłączą nam prąd. Dzisiaj najwyraźniej wolimy martwić się o przyszłość przy dźwiękach, które zamiast wywoływać lęk, każą nam po prostu nie przejmować się tym, co przyniesie jutro. Skoro już wiesz, że kiedyś boiliśmy się o cyfrowe zera, a teraz po prostu płyniesz przez noc, czas na dawkę spokoju od Szwedów, którzy wiedzą, jak ułożyć dźwięki w Radiu X-Vibe. Teraz Swedish House Mafia oraz John Martin i Don't You Worry Child w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Czesław z Bełu tutaj. Biegam właśnie po boisku, bo w końcu wywalczyłem miejsce w reprezentacji szkoły. I nie pytaj jak, bo sam nie wiem. Więc puszczaj mi szybko, no, Together in Electric Dreams 2003 Remaster of the Human League, bo muszę wracać do treningu, a Radio X5 to jedyne, co mi jeszcze nie siadło na głowę.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Ogień w płomieniach The Weeknd brzmiał całkiem znośnie. Choć przyznaj, że w 1986 roku, kiedy świat oszalał na punkcie pierwszej konsoli Nintendo, ludzie mieli zdecydowanie mniej problemów ze swoim ego. Teraz ten cukierkowy klimat ustąpi miejsca Jennifer Lopez, która w czasie audycji w X-Vibe przypomni ci, że podłoga parkietu nie zniszczy się sama, zwłaszcza gdy Pitbull postanowi dorzucić swoje 3 grosze do tego zamieszania. Więc przygotuj się na dźwięki, które sprawią, że zaczniesz się ruszać, nawet jeśli wolisz siedzieć w X-Vibe z herbatą. A teraz Jennifer Lopez i Pitbull w On The Floor w X-Vibe.
1: J-Lo, ja tu sam.

Glorious, Macklemora i Skylar Grave, X-Vibe. Wiedziałeś, że Skylar napisała hit Love the Way You Lie dla Eminema i Rihanny, zanim sama stała się znana? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie London Beat. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.
1: Technologic. Technologic.

0: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check.

0: Check.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

He Love It i ich nieustanne nie, nie, nie brzmią wciąż tak świeżo jak w 1992 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii wysłano wiadomość tekstową z telefonu komórkowego, co w sumie było początkiem końca naszych świętych chwil samotności. Skoro już wtedy zaczęliśmy pisać do siebie bez przerwy, to Selena Gomez najwyraźniej wzięła to sobie głęboko do serca, zamieniając codzienne SMS-y w radiowy hymn o miłości, który w radiu X-Vibe serwuje bez żadnych zbędnych komentarzy o jakości tych dawnych telefonów. Skoro już wiesz, że świat od dwóch dekad nie daje nam spokoju, po prostu daj się porwać, bo teraz Selena Gomez i The Scene oraz Love You Like Love Song w radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Pruszkowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu zrozumiała, że nie wolno trzymać starych opon w piwnicy. No bo jak śpiewa Celine, that's the way it is. I tak po prostu musi być, żeby przejść przegląd budynku. A teraz w Radiu X5 Celine Dion, that's the way it is. Dla sąsiadki od Marka.

Ten cały niepowstrzymany pęd wylewający się z głośników był niemal tak męczący, jak próby zrozumienia instrukcji obsługi magnetowidu w 1995 roku, kiedy to ludzie autentycznie wierzyli, że przewijanie taśmy ołówkiem to szczyt inżynierii kosmicznej, choć w gruncie rzeczy służyło to tylko unikaniu zbędnej gimnastyki przy pilocie, o ile w ogóle miałeś go w zasięgu wzroku. A skoro już o chwytaniu chwil mowa, to Lifehouse wie najlepiej, jak zawisnąć w próżni. I zaraz się o tym przekonasz. W X

To był You Proof od Morgana Wallena w X-Vibe. Wiedziałeś, że Morgan w młodości był tak utalentowany w baseballu, że dostał propozycję gry w lidze uniwersyteckiej? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach ABBA. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Punk i ten ich taneczny apel do głupiej to dowód na to, że w 1983 roku wystarczyło założyć skórze mą kurtkę i mieć odpowiedni wyraz twarzy, żeby zostać legendą. Właściwie to całkiem wygodna strategia, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach jedynym zagrożeniem dla twojej kariery był brak lakieru do włosów. Dzisiaj w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat z polskiego rockowego dramatu na amerykańską beztroskę, bo skoro czas ucieka, lepiej robić to w odpowiednim tempie. Nie ma sensu analizować głębi tekstu, kiedy zaraz wjeżdża popowy pewniak idealny na ten wieczór. Teraz Kesha i Die Young w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, która wreszcie przestała być taką rich girl i oddała mu w całości tę pożyczoną odkurzacz Mejkę wartą 3000, bo w końcu zrozumiała, że nie wypada trzymać cudzego sprzętu w garażu tylko dlatego, że ma się bogatego wujka. To totalny klasyk o trudach odzyskiwania mienia, który zawsze trafia w punkt, kiedy sąsiedzkie relacje wymagają szczerego rozliczenia. A teraz w Radiu X5 Gwen Stefani, Eve, Rich Girl. Dla sąsiadki od Marka.

wstęp do niczego nie prowadzi. Zupełnie jak moje próby nauki obsługi domowego ekspresu do kawy. Ale przyznajmy, że ten klimat Lea ma w sobie coś z wyczekiwania na autobus, który nigdy nie przyjedzie. W 1994 roku świat był zajęty martwieniem się o dziurę ozonową, a Freddie Mercury udowadniał, że można żyć na własnych zasadach, nawet jeśli oznacza to bycie najbardziej wrazistym facetem w każdym pokoju. Teraz Freddie Mercury i Living on My Own w X-Fight.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

siedź wygodnie, bo noc jest długa, a światło w twoim pokoju zaczyna mrugać, jakby chciało powiedzieć dość. Pamiętasz rok 1982, kiedy wyszedł film Poltergeist? Ekipa postanowiła użyć prawdziwych szkieletów w scenie w basenie, bo plastikowe były za drogie, więc masz tam prawdziwe zwłoki w pełnym rozkładzie, pływające w wodzie. Totalny obłęd. Nikt z obsady nie miał o tym pojęcia przez lata. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy takie właśnie atrakcje, gdzie granica między popkulturą a cmentarzem to tylko kwestia budżetu. Życie to w sumie jedna wielka i dość absurdalna impreza, która za chwilę zmieni swój beat na coś znacznie bardziej znajomego. Oto Gautier i Kimbra z Somebody That I Used To Know w

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Pragi nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy. A ten utwór to chyba dosłowna instrukcja, jak przełamać opór materii w środku nocy. Lecimy w Radiu X Vibes, Topic i A7S w Breaking Me dla Marka od nocy.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Dobra. Czy państwo mnie słyszą?

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju wydają się mieć własne plany, a kawa w kubku smakuje jak żwir. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie stabilna, co flipper w zajeździe przy autostradzie. Pamiętasz rok 1984, kiedy w filmie Akademia pana Kleksa wszyscy jarali się magiczną szkołą, a nikt nie zauważył, że to w zasadzie horror o facecie z brodą porywającym dzieci do surrealistycznego więzienia pełnego gadających ptaków. Ta produkcja to czysty obłęd wizwamy, który do dziś wywołuje u mnie lęk przed szkołami muzycznymi. Teraz Małgorzata Ostrowska i Meluzyna live w X-Vibe.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

wiesz, że w 2002 roku podczas kręcenia filmu Ring twórcy celowo wysyłali widzom dziwne, niepokojące telefony przed premierą, żeby zasiać totalny mętlik w głowach, co było całkiem chorym zagraniem marketingowym. W czasie audycji Nightmarek czuć ten niepokój, więc lepiej nie odbieraj nieznajomych numerów, tylko słuchaj tego, jak The Black Eyed Peas oraz Day Balvin w Ritmo przejmują kontrolę nad

0: Rytmu.
1: You like that space?
2: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
3: Shoutbox.
2: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Witaj w kolejnej porcji mroku, w której cienie na ścianach wyglądały, jakby chciały cię skrobać po plecach. Ale spokojnie, to tylko wytwór wyobraźni po dwóch kawach za dużo w X-Vibe. Wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia lalek Ferbi, które miały niby uczyć się języka. Ale w rzeczywistości amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wpadła w panikę, bojąc się, że te pluszowe potwory nagrywają poufne rozmowy w Pentagonie. Absurd totalny, a jednak biura rządowe oficjalnie zakazały wnoszenia tych futrzaków do środka, bo najwyraźniej zimnowojenna paranoja potrzebowała maskotki z wielkimi oczami. Teraz ten beat płynie w X-Vibe prosto w twoje żyły, więc posłuchaj, jak Anna of the North śpiewa o miłości w kawałku Lovers.

0: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co jest totalnym obłędem i definicją nightmarek w najlepszym wydaniu. Wyobraź sobie ten bit na planie, kiedy aktorzy nieświadomie turlają się wśród kości. Teraz I Am Not Shane i Maybe My Soulmate Died w klimacie X-Vibe.
1: I never got your number. Am I reading into your smile? Or am I reading between your lips? Was that a spark of my imagining this? Maybe you got somewhere to be, and I'm afraid of what the answer will be. So instead, I watch you leave.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohater filmu, w którym zaraz wydarzy się coś głupiego. A w X-Vibe właśnie zaczynamy ten nasz nightmarek. W roku 1986 lalkarze pracujący przy filmie Labirynt wpadli na genialny pomysł, żeby do obsługi jednej z postaci użyć prawdziwych węży, co oczywiście skończyło się totalnym chaosem, bo gady zamiast grać po prostu rozpełzły się po całym planie, a ekipa spędziła pół doby na szukaniu żywych rekwizytów pod szafami. Pomyśl tylko, że w tamtych czasach efekty specjalne miały własną osobowość i gryzły, jeśli miały gorszy dzień. Więc teraz nie narzekaj na swoje problemy, tylko posłuchaj, jak Baim serwuje Lolę w

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Pragi nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy. A ten utwór to chyba dosłowna instrukcja, jak przełamać opór materii w środku nocy. Lecimy w Radiu X Vibes, Topic i A7S w Breaking Me dla Marka od nocy.